Znaczy, czy jestem kapitulujący kapitulujący. Medic 52, go ahead. Measure, can you show Chula Vista Medic 52 available from hospital? Medic 52 will show you available from hospital.